Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202. Pred vama epizoda Disconnected Disco.